0: tak to, to panu z nic wydał po prostu.
1: Gdyby tam na te co,
0: to to chyba jest nie wysuło. Tak, to jest